0: Največ hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: If I asked you to dance,